0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy w tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sławomir Mentzen odniósł się do sytuacji politycznej po rozłamie w partii PiS Pszczaści. Polityk podkreślił, że rozumie rozgoryczenie wyborców prawicowych i wskazał na istnienie alternatywnych opcji dla osób o konserwatywnych poglądach. W swoim wpisie na platformie X Mentzen wymienił różne ugrupowania, które mogą stać się wyborem dla elektoratu zależnie od ich osobistych preferencji. Z kolei Jarosław Kaczyński poinformował, że około 30 kilku posłów opuściło szeregi PiS. Przyczyną odejścia było niespełnienie wymogu dotyczącego deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. W wiadomościach zagranicznych donoszą o nasilonym napięciu na Bliskim Wschodzie panu T. Irańskie wojsko ogłasza przeprowadzenie ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie, Jordanie oraz Kuwejcie. Działania te mają być bezpośrednią odpowiedzią na wcześniejsze uderzenia sił Stanów Zjednoczonych na terytorium Iranu. Według oficjalnych komunikatów celem ataku były magazyny paliwa, sprzętu, koszary oraz instalacje wojskowe. Dotychczas strona amerykańska oraz lokalne władze nie potwierdziły informacji o konkretnych zniszczeniach lub ofiarach. W obliczu wzrostu napięcia ministrowie spraw zagranicznych Iranu i Omanu podjęli konsultacje dotyczące bezpieczeństwa na szlaku transportowym w cieśninie Ormuz. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymuje się deszczowa aura. Intensywne opady odnotowujemy w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Gorzowie i Rzeszowie, gdzie temperatura wynosi od 10 do 13 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1013 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

dobry, jest szósta. I tak nie do końca wiem, czy mam was budzić, czy też lepiej, może spokojniej i jeszcze nie tak bardzo nerwowo. Więc tak, tych, którzy muszą wstawać, zachęcam. Tych, którzy jeszcze sobie mogą poleżeć, zachęcam do leżenia. W każdym razie zostaję z wami do 10. Maciek Chorzowski, zapraszam.

Rano patrzymy na zegarek, ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut i się z tych kilku 5-minutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut, jest muzyka. Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Zabrze Południe a węzłem Gliwice Sosnica, wyłączono prawy pas ruchu. W kierunku Wrocławia ruch odbywa się lewym pasem. Na drodze ekspresowej S19, w rejonie węzłów Sokołów Małopolski i Jasionka, trwa rozbudowa trasy. Kierowcy jadący w stronę Lublina zostali przełożeni na nowo powstałą jezdnię po lewej stronie. W miejscach przejazdów przez pasy dzielące obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na drodze krajowej DK22, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na pogarszający się stan techniczny konstrukcji, wprowadzono następujące ograniczenia. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierujący pojazdami o masie powyżej 3,5 ton powinni skorzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje

miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, ale musi, bez żadnego zmuszania na

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski aktualnie występują opady deszczu punktu. W Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu odnotowano intensywne opady przy temperaturze w granicach 12 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, również pada, a w Rzeszowie towarzyszy temu umiarkowany wiatr Tom. Jedynie w Szczecinie panuje obecnie sucha pogoda przy 10 stopniach Celsjusza. Natomiast w Suwałkach odnotowano lekki deszcz.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W Hiszpanii co najmniej 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub objętych zakazem opuszczania domów w związku z pożarami lasów i łąk. Ze względu na skalę zagrożenia uruchomiono europejski mechanizm pomocy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Madrytu oraz prowincji Awila, gdzie doszło do połączenia kilku pożarów. Lokalne władze podejrzewają celowe podpalenia, a akcje ratunkowe utrudniają wysokie temperatury oraz silny wiatr. Trudna sytuacja występuje także we Francji, gdzie przeprowadzono masową ewakuację półwyspu Cap Ferre. W polskiej polityce Sławomir Mentzen zabrał głos po rozłamie w partii PiS, podkreślając, że rozumie rozgoryczenie prawicowych wyborców. Polityk wskazał na istnienie alternatyw dla tej grupy osób i wymienił kilka ugrupowań, które mogą być wyborem dla osób o prawicowych poglądach. Jarosław Kaczyński poinformował z kolei, że około 30 kilku posłów opuściło PiS. Powodem odejścia parlamentarzystów było niespełnienie wymogu dotyczącego deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu bucin. W Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu występuje intensywny deszcz przy temperaturze od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, również pada, a termometry wskazują wartości między 11 a 12 stopniami. W Suwałkach odnotowano lekki deszcz przy 13 stopniach. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie panuje sucha pogoda i temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza.

0: tosty na śniadanie szybko i nawet ponoć zdrowo. Tylko że mój toster ma tylko dwie funkcje. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Może zrezygnować z tosta i tradycyjną polską normalną kanapkę?
1: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.
2: Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Gorzyce a węzłem Mszana w kierunku Gliwic występują lokalne zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Laliki trwa remont nawierzchni Ponti. Tunel drogowy jest zamknięty, a dla pojazdów o masie powyżej 15 ton wprowadzono objazd przez miejscowość Laliki. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód wyłączony jest MOB Zamiechów oraz pasy wyłączania i włączania ruchu po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

Jak to było z tymi zakonnicami, co jedna do drugiej mówi, że chyba siostra wstała lewą nogą, bo założyła pantofle proboszcza? No, bywa i tak, bywa, że wstajemy lewą nogą. Najważniejsze, żeby potem uśmiechnąć się trochę do siebie, popatrzeć na ten dzień i będzie dobrze. Pomoże muzyka w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Warszawie temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują około 11 i 12 stopni przy intensywnych opadach. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie panuje sucha pogoda i temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Talk. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W Hiszpanii ewakuowano lub objęto zakazem opuszczania domów co najmniej 65 tysięcy osób w związku z pożarami lasów i łąk. Ze względu na skalę zagrożenia uruchomiono europejski mechanizm pomocy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Madrytu oraz prowincji Awila, gdzie doszło do połączenia kilku ognisk pożaru. Lokalne władze podejrzewają celowe podpalenia, a walka z ogniem jest utrudniana przez ekstremalnie wysokie temperatury i silny wiatr Cancio. Podobna sytuacja występuje we Francji, gdzie przeprowadzono masową ewakuację mieszkańców półwyspu Cap Ferret Cany. W polskiej polityce Sławomir Mentzen przyznał, że rozumie rozgoryczenie prawicowych wyborców po rozłamie w partii Prawo i Sprawiedliwość. W swoim wpisie na platformie X wskazał, że dla osób o prawicowych poglądach nadal istnieją alternatywy polityczne zależne od ich indywidualnych preferencji. Jarosław Kaczyński poinformował natomiast, że około 30 kilku posłów opuściło szeregi PiS z powodu niespełnienia wymogu dotyczącego deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie słabego wiatru Knoti. W Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Krakowie występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 13 do 16 stopni Celsjusza. Podobna sytuacja panuje w Rzeszowie i Gorzowie. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie obecnie jest sucho, oraz Suwałki, gdzie odnotowano lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali kątowo.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła ósma, moje Radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie, troszkę wolniej. W końcu mamy weekend.

pieczywo. Białe pieczywo, ciemne pieczywo stostowane, albo jak u mnie w tosterze pieczywo czarne. Niezbyt zdrowe. Zresztą czytałem gdzieś, że białe pieczywo należałoby odstawić. A co jak ktoś ma tak jak ja i po prostu lubi białe pieczywo? A jaki jest wasz ulubiony rodzaj chleba? Dajcie znać na naszym Facebooku, na Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzyczasie węzła Gorzyce i węzła Mszana w kierunku Gliwic występują lokalne zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej z 19 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Sokołów Małopolski Północ do węzła Sokołów Małopolski następuje zwężenie przekroju drogi z 2+1 na 1+1. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę na odcinku prostym oraz do 60 km na godzinę w miejscu zmiany pasa ruchu. Na tym odcinku obowiązuje sygnalizacja świetlna oraz zakaz wyprzedzania. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest punkt odpoczynku Zamiechów oraz wyłączony pas wjazdu i wyjazdu po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

musisz jechać w podróż dzisiaj rano, no to trzeba zatankować. Idziesz na stację, tankowałeś, już teraz będziesz chciał płacić, a tutaj tak, jeden pan hot doga, druga pani zapiekankę, trzecia pięć kaw, jakby się zmówili i wszystko przeciwko tobie. Znasz to? Ja znam. I to aż bardzo dobrze. I jeszcze raz, życzę wam, żeby takie sytuacje dzisiaj przynajmniej nie miały miejsca. I niech uspokaja muzyka w moje Radio 24.

Jajka są bardzo popularnym patentem śniadaniowym i każdy ten patent ma chyba we własnej wersji. Jedni jajecznice, inni sadzone, jeszcze inni po wiedeńsku, cokolwiek by to nie miało oznaczać. A właśnie, może ktoś mnie oświeci na naszym radiowym Facebooku. Co to są te jajka po wiedeńsku?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu koniczej. W Warszawie temperatura wynosi 16 stopni, natomiast w Gdańsku jest 15 stopni kąci. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury między 13 a 14 stopniami przy silnych opadach. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie panują suche warunki przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali. Koniec.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja w partii Prawo i Sprawiedliwość staje się coraz bardziej napięta. Zagraniczne media komentują trwający rozłam, wskazując na ryzyko utraty kontroli nad prawicą. Wewnętrzne spory polityków koncentrują się wokół programu 500+ oraz inwestycji w myśliwce F-35C. Podczas gdy prezes partii jest oskarżany o zbyt duże ryzyko, minister mówi o możliwości rozpoczęcia na czystej karcie. Reakcje Mateusza Morawieckiego na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego oraz pytania o ewentualną rolę prezydenta w rozwiązaniu kryzysu budzą duże emocje i wprawiają ugrupowanie w stan niepewności. W wiadomościach unijnych odnotowano przełom po wieloletnich staraniach. Unia Europejska zatwierdziła nowe prawa dla pasażerów, co ma poprawić standardy podróżowania. W sektorze zdrowia minister odpowiedział na pytania dotyczące trwającego kryzysu w ochronie zdrowia Ponty. Jednocześnie eksperci branżowi ostrzegają przed brakiem wystarczających zmian i apelują o podjęcie bardziej zdecydowanych działań naprawczych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperatury między 15 a 16 stopni Celsjusza przy suchych warunkach. Na zachodzie kraju, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują na wartości od 14 do 17 stopni. We Wrocławiu temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na północnym wschodzie, w Warszawie i Suwałkach, występuje opad deszczu przy temperaturach około 17 i 18 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, również utrzymuje się wilgotna pogoda z opadami deszczu przy temperaturze 16 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Wstaniesz rano, za oknem jeszcze dosyć ciemno, szaro, tak jakoś to słońce nie może się przebić. Takie poranki też bywają. Mnie życie ratuje dobra muzyka. I o taką się staram codziennie od 6 do 10 w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia, utrudnienia spowodowane wymianą barier ochronnych. Zajęty jest lewy pas ruchu i prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. Na drodze DK26 w okolicach przejścia granicznego Krajnik Dolny Szwed możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Zaznaję gdzieś.

Noclek w namiocie tuż przy plaży to dla wielu turystów jeden z symboli wakacji nad Bałtykiem. A w praktyce takie biwakowanie może się jednak skończyć mandatem. Przepisy zabraniają wyraźnie rozbijania namiotów na plażach bez odpowiedniego zezwolenia, a za złamanie zakazu standardowo, jak to u nas w większości przypadków, 500, proszę pana i proszę pani, 500 zł. Nie wiem, ja to na plaży tak nie za bardzo lubię, bo tam piach wszędzie wchodzi. No ale ile ludzi, tyle gustów.

forgot. How am I supposed to send this out?

Wstajemy rano, otwieramy lodówkę, wita nas światło. I to wszystko, bo na co byśmy nie spojrzeli, tutaj nie ma nic do jedzenia. Chociaż jest. Też tak macie? Mnie się zdarza. Moje Radio 24, na szczęście mamy pełno muzyki.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, PONTO, na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Tachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Rumunia po raz drugi w ciągu dwóch dni zestrzeliła drona naruszającego jej przestrzeń powietrzną. Ministerstwo Obrony poinformowało, że bezzałóżowiec został trafiony przez pilota myśliwca F-16 nad niezamieszkanym terenem przy granicy z Ukrainą. Dzień wcześniej rumuńskie służby zestrzeliły pierwszy taki obiekt, który według śledczych był dronem rosyjskim. W sektorze usług sprzątających odwraca się silny trend tant. Pracownicy branży wskazują na brak akceptacji oraz trudne warunki pracy, które dla całego pokolenia stają się doświadczeniem określanym jako Armageddon. Kulisy pracy w tej dziedzinie ukazują skomplikowaną sytuację pracowników usług sprzątających. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, punto. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w okolicach Poznania i Wrocławia, termometry wskazują na 19 i 20 stopni Celsjusza. Z kolei w Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach występuje opad deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 18-20 stopni. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowujemy lekki deszcz i temperaturę 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali Montowych.

0: Moje Radio 24.
1: Sobota 10, Moje Radio 24. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć i że możemy Wam towarzyszyć. Zachęcam, żebyście zostali z nami przez cały dzień.

Chcesz pozdrowić byłą, szefa albo teściową? Nie oceniamy. Zadzwoń 22 602 0068 i wyładuj swoje emocje na naszej antenie. 22 602 0068.

Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 00 68 i nagraj dedykację. 22 602 00 68.

Amerykanie dostali jakiegoś fioła, odkryli kompot i zachwycili się nim tak bardzo, że filmy, w których go smakują, są już normalnie internetowymi wiralami, a my znamy kompot od dawien dawna i tutaj znalazłem porady od jednej takiej pani z koła gospodyń wiejskich, która proponuje trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, te owoce powinny być dojrzałe. Mogą być trochę zleżałe, ale dojrzałe są lepsze. Po drugie, należy zostawić szypułki i pestki, bo to ponoć wzmacnia smak. I po trzecie, nigdy nie wrzucamy owoców do zimnej wody. Kompot dobry, ale najlepszy, to zawsze robiła moja babcia.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, punto. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w okolicach Poznania i Wrocławia, termometry wskazują na 19 i 20 stopni Celsjusza. Z kolei w Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach występuje opad deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 18-20 stopni. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowujemy lekki deszcz i temperaturę 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali montowych.

Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: mi zemlja diga, strta ješ pod palona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie,

0: A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
5: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodzież w wieku od 18 do 26 lat na wydarzenie w swojej rezydencji w Juracie, planowane na 29 oraz 30 sierpnia. Osoby chcące wziąć udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich doświadczenia oraz zainteresowań. Udział jest bezpłatny. Jednak ostateczna decyzja należy do organizatora PANTO. Eksperci zauważają, że inicjatywa prezydenta może nawiązywać do projektu Campus Polska Przyszłość Rafała Trzaskowskiego, który w tym roku odbędzie się w Olsztynie od 26 do 30 sierpnia. Nowa legitymacja emeryta-rencisty wejdzie w życie 13 lipca tanciennko. Wykorzystanie unijnej aplikacji do obsługi tego systemu budzi jednak szereg pytań i kontrowersji, ponieważ pierwsze testy wykazały istotne luki w zabezpieczeniach. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano obecnie temperatury w granicach 20 do 23 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju. W tym w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Poznania panuje sucha aura przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki pogodowe odnotowano we Wrocławiu i Gorzowie. W centralnej części Polski, a także na południu i wschód, w Warszawie, Krakowie i Suwałkach, występuje opad deszczu. Na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, pada lekki deszcz andził. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

Deadline, kole, raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068.

24. Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można już wrzucać bioodpadów w plastikowych workach. Mają po prostu lecieć luzem te wszystkie obierki, resztki, fusy z kawy i herbaty, skorupki od jaj. Za wkładanie tego do worka na bioodpady razem z workiem, w sensie do naszego pojemnika, czekają na kary. Okazuje się, że nawet do 500 zł, a jeżeli jesteście członkiem wspólnoty lub spółdzielni, to liczcie się z tym, że jak więcej ludzi będzie to robić, to spółdzielnia te kary będzie płacić, a wy dostaniecie większą stawkę za usuwanie odpadów. Niestety. I don't wanna be-

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury od 20 do 25 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorza, panuje sucha pogoda przy temperaturze około 21 do 23 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometry wskazują 23 stopnie. Conti. Zmienne warunki pogodowe odnotowujemy jednak w Warszawie, Krakowie i Suwałkach, gdzie występują opady deszczu. Na południowym zachodzie, we Wrocławiu, jest obecnie najcieplej. Odnotowujemy 25 stopni Celsjusza. W Rzeszowie temperatura wynosi 22 stopnie i występuje lekki deszcz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodzież w wieku od 18 do 26 lat na wydarzenie w swojej rezydencji w Juracie, planowane na 29 oraz 30 sierpnia. Osoby chcące wziąć udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich doświadczenia oraz zainteresowań. Udział jest bezpłatny. Jednak ostateczna decyzja należy do organizatora, pan to. Eksperci zauważają, że inicjatywa prezydenta może nawiązywać do projektu Campus Polska Przyszłość Rafała Trzaskowskiego, który w tym roku odbędzie się w Olsztynie od 26 do 30 sierpnia. Nowa legitymacja emeryta rencisty wejdzie w życie 13 lipca, pan Cienko. Wykorzystanie unijnej aplikacji do obsługi tego systemu budzi jednak szereg pytań i kontrowersji, ponieważ pierwsze testy wykazały istotne luki w zabezpieczeniach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski panuje sucha pogoda z umiarkowanym wiatrem i kęcie. W Gdańsku termometr pokazuje 22 stopnie, w Szczecinie 23, a we Wrocławiu odnotowano 26 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu warunki są gorsze. W Warszawie i Krakowie występuje opad deszczu przy temperaturze 23 stopni. Na wschodniej granicy w Suwałkach i Rzeszowie również pada, a termometry wskazują od 20 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie w całym kraju wynosi 1010 hektopaskali pompowych.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24, a w nim 3-godzinnego bloku złożonego z waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. 22 602 0068 to właściwe.

internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

0: Dachu?
1: Nie.
0: A kto mówi?
1: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

głos w radiu? Tak, wiemy, to brzmi przerażająco, ale spróbuj. 22 602 0068. Najwyżej powiemy, że to był deepfake.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że taki margines błędu istnieje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Kęto błotu. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha aura przy temperaturach między 22 a 24 stopniami Celsjusza. Najwyższe odczyty zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 26 stopni. W centralnej i południowej części kraju, w tym w Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach, występują opady deszczu. W Rzeszowie pada lekki deszcz przy temperaturze 23 stopni. Ton. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali. Ton.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najświeższe informacje w serwisie informacyjnym Moje Radio 24 Kontejszy Didi. Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Michajło Drapaty, budzi wśród żołnierzy nadzieję na zmiany w sposobie prowadzenia działań wojennych oraz zahamowanie negatywnych trendów obserwowanych w ostatnich miesiącach. Drapaty różni się od swojego poprzednika, generała Syrskiego, bardziej praktycznym podejściem do dowodzenia oraz lepszym zrozumieniem aktualnych realiów wojny. Eksperci przewidują, że nowa strategia walki z rosyjskimi siłami może

może przynieść istotne efekty. Szczególny nacisk mają zostać położone na modernizację procesów mobilizacji i szkoleń, zwłaszcza w zakresie obsługi nowoczesnych technologii, takich jak drony, a także na tworzenie bardziej realistycznej narracji skierowanej do potencjalnych rekrutów. W wiadomościach naukowych badacze z trzech uczelni przeprowadzili badania nad zachowaniem komarów. Eksperymenty wykazały, że w obecności dwutlenku węgla owady te reagują na cztery konkretne kolory – pomarańczowy, czarny, czerwony oraz cyjanowy. Według naukowców skuteczna ochrona przed insektami wymaga unikania barw wyrazistych oraz odpowiedniego zakrywania odsłoniętej skóry. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda z temperaturami w granicach 24 do 25 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie we Wrocławiu odnotowano 27 stopni, natomiast w Poznaniu termometry wskazują 26 stopni. W centralnej i wschodniej części kraju warunki są gorsze. W Warszawie, Suwałkach oraz Rzeszowie występuje opad lub lekki deszcz, a temperatury wahają się od 24 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy wasze życie.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji, coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

moim Radiu 24 mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Czasna informacja o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach między 24 a 25 stopniami Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują na 26 i 27 stopni. Z kolei w Warszawie, Krakowie i Suwałkach występują opady deszczu, a temperatury wahają się od 21 do 24 stopni Celsjusza. W Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy 22 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1010 hektopaskali puntowych.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Pożary lasów w środkowej części Hiszpanii przekraczają obecnie możliwości służb ratowniczych, a zmiana kierunku wiatru sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Blisko 80 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub objętych nakazem pozostania w domach, a dym dotarł do Madrytu, pogarszając jakość powietrza w regionie. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności do Hiszpanii zostaną wysłani polscy strażacy. Zostanie ich 105 specjalistów w gaszeniu pożarów lasu. W wiadomościach krajowych Mateusz Morawiecki zaprzeczył spekulacjom o możliwej współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz ugrupowaniem Polska 25, deklarując, że nie prowadził ani nie zamierza prowadzić takich rozmów. Po rozłamie w prawicy Solidarność polityk poinformował, że jego środowisko liczy 40 posłów, jednego senatora oraz 3 europarlamentarzystów i nie prowadzi rozmów z ugrupowaniami tworzącymi koalicję rządzącą. Władysław Kosiniak-Kamysz wykluczył natomiast możliwość wspólnego startu z politykami opozycyjnymi przeciwko obecnemu rządowi.

czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach między 24 a 25 stopniami Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują na 26 i 27 stopni. Z kolei w Warszawie, Krakowie i Suwałkach występują opady deszczu, a temperatury wahają się od 21 do 24 stopni Celsjusza. W Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy 22 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1010 hektopaskali puntowych.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, 16 sobota. No, ruch na ulicach dużo mniejszy niż zwykle, niż od poniedziałku do piątku. Jakby coś się działo, trzymamy oko i ucho na pulsie.

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad

limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to nieprawda.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku między węzłem Ryki Południe a węzłem Kurów Zachód prowadzone są prace koszenia trawy w obu kierunkach jazdy. W związku z pracami zajęty jest najpierw prawy, a następnie lewy pas ruchu TOM. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mazowsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla Was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące. Włącz radio o 19.

aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 24 do 27 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują odpowiednio 26 i 27 stopni. Z kolei w Warszawie, Suwałkach i Rzeszowie występują opady deszczu, a w Krakowie również pada przy słabszym wietrze.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim doszło do tragicznego zdarzenia. Do studni wpadła 67-letnia kobieta i zmarła mimo podjętych prób ratunku. Kobieta została wydobyta na powierzchnię przez rodzinę, a następnie resuscytację prowadzili strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego pontu. Okoliczności zdarzenia bada obecnie policja pod nadzorem prokuratora Pęćcin. Ceny biletów do polskich parków narodowych mają wzrosnąć w związku z planowanymi zmianami przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Pęczczący. Zapowiadane podwyżki obejmą zwiększenie dofinansowania dla TOPR oraz GOPR poprzez doliczenie 15% wartości biletu, natomiast opłaty za parkingi, wstęp do jaskiń i sesje fotograficzne pozostaną bez zmian. Nowelizacja przepisów ma także uprościć system ochrony przyrody, usprawnić gromadzenie danych dotyczących obszarów Natura 2000 oraz poprawić reagowanie na naruszenia na terenach chronionych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju panuje sucha aura z temperaturami w granicach 25 do 27 stopni Celsjusza. Najciekawsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 28 stopni. W innych częściach kraju, w Warszawie oraz Suwałkach, występują opady deszczu kąciu. Na południowym

0: wschodzie, w okolicach Rzeszowa, mamy do czynienia z lekkim deszczem przy temperaturze 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale w tle.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie. A potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą?

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwają prace koszenia trawy, co może skutkować naprzemiennym zajęciem pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach drogi. Na drodze ekspresowej S1 w okolicach Lędzin wprowadzono czasową organizację ruchu związaną z pracami budowlanymi. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Deadline się zbliża, motywacja się oddala, klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski panuje sucha pogoda. W Gdańsku termometr pokazuje 25 stopni, w Szczecinie 26 stopni, a w Gorzowie oraz Poznaniu odnotowano 27 stopni Celsjusza. Najcieplejsze temperatury zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometr wskazuje 28 stopni. W centralnej części kraju oraz na południu i wschodnim krańcu Polski utrzymują się opady. W Warszawie temperatura wynosi 25 stopni, w Krakowie 24 stopnie, natomiast w Suwałkach i Rzeszowie odnotowano odpowiednio 22 i 23 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Węgierski premier Viktor Orbán podczas przemówienia w Bajle Tusnad ostro zaatakował aktualne władze swojego kraju. Orbán podkreślił, że zamiast opozycyjnej samokrytyki niezbędna jest polityka oporu przeciwko obecnym rządom miejscowości. Lider Węgier oskarżył premiera Petera Magyara oraz rządzącą Tiszę o budowanie reżimu autorytarnego oraz wprowadzanie przepisów utrudniających działalność opozycji. Wspomniał również o zmianach w konstytucji podpisanych przez Tamasa Sulujoka, które przewidują mianowicie usunięcie niektórych urzędników oraz ustanowienie limitu kadencji dla posłów. W innych wiadomościach Episkopat Polski zareagował na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej, deklarując, że nie może ona zostać zaakceptowana. W kontekście 24 lipca, będącego rocznicą wspomnienia niezwykłej postaci, która zamieniła koronę na habit, zapowiedziano wielką akcję w polskich parafiach. Działania te są bezpośrednią odpowiedzią na prośbę płynącą od episkopatu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzu, panuje sucha pogoda z temperaturami w granicach 26 do 27 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 28 stopni przy dość silnym wietrze. Z kolei w Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach występuje opad deszczu, a temperatury wahają się od 23 do 25 stopni Celsjusza. W Rzeszowie pada lekki deszcz przy temperaturze 25 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 18, mamy sobotę, odpoczywamy, naładujemy akumulatory przed kolejnym, no pewnie intensywnym tygodniem. Niech w tym ładowaniu pomoże nasza muzyka w Moje Radio 24.

Wpadnijcie na naszego YouTube'a posłuchać i pooglądać audycji Moje Radio 24. Zapraszam bardzo serdecznie, zapraszam także do dyskusji w komentarzach. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Przemyśl, przejście graniczne Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz ruchu po jezdni w kierunku Korczowej i zostaną skierowane na objazd drogami DK77 oraz DK94. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Trzebnica a MOP Wisznia Mała prace budowlane powodują zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w rejonie miejscowości Będkowo o Lipolionie. Na drodze krajowej 3 na odcinku Jelenia Góra Jakuszyce w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km/h, natomiast od strony Szklarskiej Poręby to 40 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w Gdańsku oraz Szczecinie, odnotowano 26 stopni Celsjusza przy suchej aurze. Podobne warunki panują w Poznaniu i Gorzowie, gdzie termometry wskazują 27 stopni. Najcieksze temperatury tego dnia zarejestrowano we Wrocławiu, 28 stopni Celsjusza, gdzie towarzyszy im dość silny wiatr. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Krakowie i Suwałkach, występuje opad deszczu przy temperaturach od 23 do 25 stopni. W Rzeszowie również utrzymują się opady, jednak są one lekkie.

0: jak zwykle nie możesz wstać.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Żory doszło do wypadku drogowego na ulicy Osińskiej, Kęci. 50-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, które zostało wyrwane z korzeniami. Siła uderzenia spowodowała odbicie samochodu, który następnie uderzył w zaparkowane w pobliżu auto. Kierowca był trzeźwy i doznał jedynie ogólnych potłuczeń. Został ukarany mandatem oraz przewieziony do szpitala, gdzie badania nie wykazały u niego złamań. W wymiarze polityki międzynarodowej prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew podczas spotkania z Władimirem Putinem zaproponował zamrożenie konfliktu na Ukrainie, wyrażając jednocześnie niezrozumienie dla przyczyn trwającej wojny. Prezydent Kazachstanu zwrócił uwagę na brak jasności co do genezy sporu i podkreślił, że śmierć żołnierzy w Ukrainie jest powodem do wstydu. Władimir Putin w odpowiedzi na publiczną wypowiedź Tokajewa zapowiedział przekazanie szczegółów dotyczących sytuacji na Ukrainie podczas rozmowy prywatnej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda z temperaturami od 25 do 28 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Poznaniu odnotowano 27 stopni. Z kolei w centralnej i południowej części kraju warunki są gorsze. W Warszawie i Krakowie występuje opad deszczu przy temperaturze 24 stopni. Na wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 22 stopnie. Natomiast w Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy 24 stopniach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: staram powiedzieć, że mnie ciągnie. Mazowsze
1: w dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: zawsze w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: W miejscowości Żory doszło do wypadku drogowego na ulicy Osińskiej, Kęci. 50-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, które zostało wyrwane z korzeniami. Siła uderzenia spowodowała odbicie samochodu, który następnie uderzył w zaparkowane w pobliżu auto. Kierowca był trzeźwy i doznał jedynie ogólnych potłuczeń. Został ukarany mandatem oraz przewieziony do szpitala, gdzie badania nie wykazały u niego złamań. W wymiarze polityki międzynarodowej prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew podczas spotkania z Władimirem Putinem zaproponował zamrożenie konfliktu na Ukrainie, wyrażając jednocześnie niezrozumienie dla przyczyn trwającej wojny. Prezydent Kazachstanu zwrócił uwagę na brak jasności co do genezy sporu i podkreślił, że śmierć żołnierzy w Ukrainie jest powodem do wstydu. Władimir Putin w odpowiedzi na publiczną wypowiedź Tokajewa zapowiedział przekazanie szczegółów dotyczących sytuacji na Ukrainie podczas rozmowy prywatnej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Puento. Na północy i zachodniej części kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 24 do 27 stopni Celsjusza kcieciemkony Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują 27 stopni przy umiarkowanym wietrze. Z kolei w Warszawie, Krakowie i Suwałkach występują opady deszczu przy temperaturze około 23 stopni. W Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy temperaturze 23 stopni Celsjusza.

0: dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nie przypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: To jest moje Radio 24.
1: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie,

to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało, ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności. Nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, piżama porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: Historia jednej piosenki.
2: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene. Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to, jak to będzie wyglądać?
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: Lubię.

0: Radio 24.
1: Z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

z włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu Elfoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.
3: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem ludzki.

słuchasz Moje Radio 24.

0: temelja zida. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

Będziemy móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.